Kajatovci, un tavoji sinoki, kihana vaisa magoma, nehjavon, nehjavon, nehjavon, ektausi, kautina mahoma, atsimona ego nekamona, egwanma, egimigosia, egoma, waskamptik, waskamptik, kake, kamiunagon.